Pamaitu, Ejamaitu, Mansua Dubia, Oni Kofi Ogani Mami Efia Bedu, Mokre Jani Efe Fijisu Fone Fidiem. Vaida, Nasi, Okre Jani Efe Fijisu Fone Fidiem. Me Mami Lucy, Anna Ne Mama, Eradia Ma Okre Jani Efe Fijisu Fone Fidiem. Vaida Nyankuponsh.